Jest bespeksni le saikeje derochan sin agus pastep le deserter deroch riva on bolan doib barch an nish on USSR sho mama anarchia le kino.